wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama. Już od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: To będzie ostatnia reklama. Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
6: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix Smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa. Salonu masaży orientalnych. Galeria Siedlce, pierwsze piętro. www.orientalspa.com.pl.
9: Magda Szewczuk, dzisiaj lepiej spakujcie parasol. W Siedlcach i regionie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze. Na termometrach maksymalnie 19 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Uważajcie, na Artyleryjskiej w Siedlcach trwają roboty drogowe.
8: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa. Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
11: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
10: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
12: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
13: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
14: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
10: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Siedlce News.
9: Magda Szewczuk, w piątek głowa państwa odwiedzi nasz region. Prezydent Karol Nawrocki pojawi się w powiecie sokołowskim.
15: Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu sokołowskiego i ościennych powiatów na spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Spotkanie odbędzie się 22 maja.
9: Mówi radny powiatu sokołowskiego Piotr Woźniak. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 przy szkole w Bielanach Jarosławach. Szczegółowy program spotkania z prezydentem znajdziecie na siedlce.sk.pl.
0: Jankes,
16: Kama
0: i Wiktor.
16: Na Radiu SK.
17: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
18: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
19: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
17: bo... Ja odpowiem jak Kama w ciąży. Bo tak!
18: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
19: Kama w ciąży, ludzie! Napisz o tym na butelku!
17: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tamci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy
1: tak,
0: na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie,
0: Kamanie jest w ciąży, oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się
1: może telefony
0: z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo...
0: Dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może...

0: mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
1: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
2: Czyli jednak, coś jest na rzeczy.
0: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
2: Proszę bardzo.
0: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9 po 6.
2: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza.

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No i to zawsze tak jest, to no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne, no,

0: głosy są u nas.
1: Wiesz, co się dzieje?
2: Nie.
3: No to jak to się zaraz dowiesz.
1: No właśnie.
2: Dobrze, powiecie mi?
3: Do oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
1: Osoby.
3: No. Tak. Osoby.
0: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
3: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
0: Były razem.
3: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
0: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
3: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i to jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
1: do tortur?
3: Do tortur.
0: Tak.
3: Nie do tortu,
1: no właśnie,
3: tylko
1: do
3: tortur. I oferują 1800 zł.
0: Masz grać kogoś...
2: Wow, ale kasa.
0: Kogo coś boli.
2: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak.
1: To my możemy. Z przodu z dnie.
0: Ból wymalowany na twarzy.
3: No ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
0: To się robi dla fejmu. No.
3: A,
1: do CV sobie do
0: fejmu MMA.
1: No dobra, lećmy...
3: Mama będzie dumna.
1: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
0: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
1: Gdzie idą?
0: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
1: Okay.
0: Powiedzieli, że...
1: Dziękujemy.
0: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. O.
1: To jest ważna informacja. Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
2: Tak. Dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
4: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
1: Ale żeby nie było, szanujemy.
2: Oczywiście, że
1: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
0: Zapraszamy do tańca. Hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm

0: 8.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Praski za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Już od czwartku kawa Jakobs Crema i Gromad Gold od 200 do 220 gramów aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jesteś super.
6: Tak super, super?
5: Najbardziej super.
6: Ale tak super jak ceny Suzuki?
5: No, aż tak, to nie.
7: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
8: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych

0: melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction Warszawska 66 Siedlce.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Roboty drogowe trwają na ulicy Monte Cassino w Siedlcach. Trzeba tam korzystać z objazdów. Na termometrach w Siedlcach dziś maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W ciągu dnia będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCE Research. W tym momencie to ponad 21%, a jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
7: SK Sport News.
6: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League. Manchester City i jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
10: Ja też przez to, że się wywaliłem w na rowerze, mam kontuzję nadgarstka.
11: No, tak przy okazji.
12: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
10: No to prawda.
13: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
14: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
12: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
13: To ja zagram.
15: Ja się staram.

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałaś Kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: O, no to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Reklama. Tu się opłaca. Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
4: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
5: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi jakoś, tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię spędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: Jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no.
5: Magda, ty podobno jesteś osobą,

0: Dzień dobry, Madziu, witamy. Jesteś?
1: Jestem. Dzień dobry.
0: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
2: Tak, jak słyszysz, Jalkę zwariował od ciepłej wody.
0: Naprawdę, no,
3: Magda, ty podobno jesteś osobą,

0: No tak, jest to prawda.
1: A, bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
2: Chciałabyś,
1: to,
2: żebyś urodziła ci syna?
0: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
3: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. Mm. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
1: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
2: I co ty na to, myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
0: No? No trochę mnie natkało, nie będę ukrywać.
2: Zatkało, gakało, jak się mówi, no.
1: Popijcie mu wodą.
2: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny, fajny?
0: Najlepszy.
1: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie
3: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Super, dzięki śliczne.
2: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
3: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
2: to nie, nie, nie, nie, nie, to nie, miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, salonu masaży orientalnych, Galeria Siedlce, pierwsze piętro, www.orientalspa.com.pl.
5: Na części ulicy Bema w Siedlcach trwają jeszcze roboty drogowe. Zachowajcie tam ostrożność. Dziś na siedleckich termometrach maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W ciągu dnia mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a nawet burze.
4: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: polskich termometrach maksymalnie 19 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W ciągu dnia mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a nawet burze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter Ski Jakub Krzyżak. Powiedz, co to oznacza dla Polski.
4: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
5: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
6: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
3: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
7: SK Siedlce News.
0: Magda Szewczuk, siedlecki samorząd stworzy nowe miejsce integracji dla mieszkańców. Formalnie będzie ono działać jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej i będzie się znajdowało przy ulicy Dreszera.
8: I tam będzie właśnie utworzone takie lokalne centrum integracji, gdzie będą mogli spotykać się wszyscy mieszkańcy naszego miasta, i seniorzy, i młodzi.
0: Mówi wiceprezydent Siedlec Dariusz Stopa. Miasto na ten cel dostało dotację z budżetu Mazowsza. W niedzielę o 16 w Siedleckim Parku Aleksandria kolejny koncert lokalnych artystów.
9: I Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
11: I w Europejskim Dniu Morza.
12: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
13: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
11: A jak się zgarnie 500 zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów. 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dzień dobry, Natalia.
4: Powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie nas zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: No okej.
2: Okay. No to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Myślę, że ja bym wybrała, bo jest taka wysportowana.
2: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze! No
2: to,
0: dziew-

0: momencie, kiedy jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
1: Z kim grasz?
0: Dokładnie.
1: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
2: Że... Ja bym wybrała, bo jest taka wysportowana.
0: Kocham cię, Natalia!
3: Dobrze! No,
1: to, dziew,

0: żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
1: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
2: Okej.
3: No to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
0: Z kim grasz?
3: Dokładnie.
0: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
1: Że... Kamerę wybrała, bo jest taka wysportowana.
3: Kocham cię, Natalia!
2: Dobrze! No, to, dziew-

0: posmutniał.
1: Po prostu się skutkuje większego, więc narzeczonego mam.
2: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
2: Tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć no, swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
3: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
1: piosenki.
3: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
1: Piosenki.
3: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej. Mhm.
3: Drugie słowo to majtki.
1: Jakie jeszcze, tak?
0: Majtki. Bieliznę. Majtki, może tak. Mhm. Majtki, po prostu majtki.
1: Stringi.
0: No okej, okay. Dobrze, lećmy dalej.
3: Trzecie słowo to golarka. Mhm.
1: Mężczyzna.
3: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
3: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość. Okej. Okay.
3: I ostatnie słowo to paprotka.
1: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
3: Oby się udało.
4: 5 słów, 5.

0: Alex Warren i Fever Dream. Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 5 stówek.
1: 5 stów.
2: Natalia, nasza słuchaczka z nami, dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
3: Przypomnijmy
2: słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
3: Piosenki.
2: Majtki.
3: Stringi.
0: Golarka.
3: Mężczyzna.
2: Koń. Na...
3: Szybkość.
0: I na paprotkę...
3: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
2: obstawiam,
0: to.
2: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on!
2: Jest Kama, uwaga, chowamy to, co mamy. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
4: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
2: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
4: A no, żeby się uda. Pięciu to też jak...
2: Stówę?
4: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
3: Ja liczę na więcej niż 200.
4: Nie ma zarówno presji, naprawdę. Dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
2: Kama,
0: tak.
3: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
4: Hity.
2: Jajajajajajajajajajaj.
4: Co?
2: Piosenki.
4: No dobra, no hity to piosenki, no hello. No przecież nie ma innych hitów.
0: Nie.
2: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
4: Nie każda ja piosenka to hit. Ja wam zawsze uznawałam, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
2: Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Majtki.
3: Każda kobieta ma swoje.
0: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
4: Stringi.
2: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
0: Uwaga.
2: Jak są stringi, to musi być...
0: Golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
4: Golarka, możemy zmienić płeć.
0: Jakbyś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz,
4: no.
0: Nie za mocno.
4: No, ona
3: jest kobieta i jest...
4: Męska golarka.
2: Nie!
4: No co, mężczyzna?

0: Mężczyzna.
1: No mężczyzna, no.
2: Dziecka,
0: uwaga, uwaga, z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą ale zdyskwalifikować.
1: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada, no.
0: Jak
1: nie
0: sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń, Kama, ty się znasz na koniach.
3: No.
0: Koń.
3: Jaki jest koń, każdy widzi.
0: Dokładnie.
3: A jaki jest koń?
0: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
4: Jak pędzi.
1: Jak pędzi?
4: Inna nazwa, jak pędzi, coś robi.
3: Bimber.
0: Koń robi bimber, to wtedy co?
4: Nie,
0: a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
2: Nie, bo robi to w ukryciu.
1: Koń, pędzący koń, teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
0: Dawaj, Kama, szybko.
3: Jeden wyraz to jest.
1: Jeden wyraz. Szybki.
0: Kurde, dobrze! Jest. Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
1: No.
0: I uwaga, ostatnie.
3: Paprotka.
0: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
1: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale... Ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
2: Najprostsze.
1: Najprostsze? Kwiatek.
4: Tak!
1: Jest
4: super!
0: Panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
4: Zgarnia.
0: No i co?
1: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją... nie wiem, co właściwie...
4: Dobrze, wybrała.
0: Masz rację, Kama, była szansa na 500. Są 300, ale to jest dobra informacja.
1: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
3: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj jest 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Tu się opłaca.
5: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
6: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Na ulicy Monte Cassino w Siedlcach mamy zmianę organizacji ruchu, trwają tam roboty drogowe. Na siedleckich termometrach dziś do 19 stopni, ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień będzie wysokie. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a lokalnie również burz.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
12: SK Sport News.
11: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali.
13: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33.
14: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
15: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
16: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
13: Kasujący jeszcze jutrzejszy dzień, Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
16: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek. No błagam cię. No to już zaczynamy.

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie?
1: Na co?
0: Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już z tym, co.
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: To, ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, no położyć większy nacisk na

0: pierwszeństwa. Jezu, to jest ósme pierwszeństwa.
1: Kama i Wiktor.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tu się opłaca.
4: Fast Super Start tygodnia. Do środy. Polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
5: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
6: Hot Grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi, i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Tak, a o co?
5: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
4: Tak.
5: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Co skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linii dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
4: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
5: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
4: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
5: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
4: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
5: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
4: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
5: Aha. To zróbmy tak, jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym ją mogła odkazić i wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani i proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
4: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego, no tyle to robię.
5: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK, kochamy cię.
4: Cześć! Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami, to mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy!
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Links.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.

0: skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, salonu masaży orientalnych, Galeria Siedlce, pierwsze piętro, www.orientalspa.com.pl.
8: Dziś jedna kawa powinna wystarczyć. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest wysokie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Przed południem możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Przypominam, że w Mordach trwa remont mostu. Mamy tam wahadło.
7: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
10: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
11: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
9: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
12: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
9: Mówił Donald Tusk, przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
13: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położny jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
9: A bo według Izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
14: SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk, na terenie gminy Kotuń oficjalnie otwarto ostatnio fabrykę domów modułowych z drewna. Działa w Jagodnem i zatrudnia około 30 pracowników, ale planuje dalszy rozwój.
15: Grochowski Construction to jest firma na miarę XXI wieku. Są to nowe miejsca pracy, jak i nowe technologie wdrażane w gminie Kotuń, z czego bardzo się cieszę.
8: Mówi Daniel Celiński, wójt gminy Kotuń. Na razie firma dysponuje jedną halą, ale planuje budowę kolejnych. W czwartek o 18 w Parku Aleksandria w Siedlcach wystąpią tancerze Karodens.
14: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
16: Dzień dobry, dzień dobry. 3 minutki po 8 już.
17: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
16: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
17: Dobrze mówisz!
16: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
17: Nie chcieliśmy cię poprawiać. Tak.
16: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No właśnie.

0: tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment z tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam
4: nie, no.
2: To nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki?
5: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no.
5: Odpowiedzieli.
1: No.
5: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
5: tryptyk.
0: Wiem.
5: Tryptyk. No, jakbyś odpowiedział na pytanie, co to

0: Nie wkopuj go.
1: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no nie, nie wiem, jak to nazwać, no ale generalnie chodzi o trzy.
0: Takie coś tak. Takim trzy.
1: No trójeczka, no. No, no trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
0: już
1: dwa,
0: się nie tłumacz.
2: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
1: Czyli jest tylko pająk?
0: Tak.
2: A na to, co to jest memento mori, powiedzieli, ciesz się chwilą.
1: Czyli carpe diem. Takie
0: podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria. Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Zapraszam na pokład samolotu.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
0: To już chwilka.
2: Rzeczywiście.
0: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
4: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską, a jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
2: co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
0: Tego się nigdy nie robi, nie.
5: A to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać tam na coś innego.
2: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek. Ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
4: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak?
4: Tak, okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
2: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz. No,
4: takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
6: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
2: Ojej,
3: słyszę,
2: ale to...
3: Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie,
2: a
0: ta Grecja i ten Zorba? Może
2: coś mi z tą Grecją coraz bardziej.
0: No.
2: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
4: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
2: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
3: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
2: Dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
2: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
3: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są tak
2: nie,
1: zwane...
2: No szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymam kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka?
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama.
1: Tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport oglądać.
1: Ale nie tylko my, Procki też i zaraz o tym wniosach. Radio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Już od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Jesteś super.
5: Tak super, super?
4: Najbardziej super.
5: Ale tak super jak ceny Suzuki?
4: No, aż tak to nie.
6: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
7: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest wysokie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Przed południem spodziewajcie się przelotnego deszczu, a lokalnie również burz. Trwają roboty drogowe na ulicy Monte Cassino w Siedlcach. Trzeba korzystać z objazdów.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna.

0: Dziś od meczu z tą ostatnią. Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
1: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
2: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
1: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest to Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda, kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Kto tam dmucha w tą wuwuzelę, że tak byle jak? Tak,
1: najważniejszy jest Kamil. Optymizm.
2: Reklama.
3: Tu się opłaca.
2: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
6: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, a w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie.
1: Ten już weekend,
2: Procki,
1: znowu może być Procki, grillowy.
2: Co, Olek, dawaj, pal mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby Tuska, pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
3: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
0: Co takiego?
3: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
4: Jankes i Wiktor.
3: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę.
2: Kiedy byłeś tak na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za... pochodniami oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to wtorek, no tak było, no. To było za czasem Vivaldiego, prawda?
0: Bierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Zabieram cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
15: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, salonu masaży orientalnych, Galeria Siedlce, pierwsze piętro, www.orientalspa.com.pl.
17: Lepiej spakujcie parasol. Dzisiaj w Siedlcach i regionie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach do 19 stopni ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Na ulicy Artyleryjskiej w Siedlcach trwają roboty drogowe. Bądźcie ostrożni.
16: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
18: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter Michał Skolimowski. Michale,

0: Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
1: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek. Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego rektor Uniwersytetu w Siedlcach profesor Mirosław Minkina został wczoraj czasowo zawieszony w obowiązkach na okres nie dłuższy niż 30 dni. Możliwe, że w międzyczasie uczelnia na Kolegium Elektorów UWS zadecyduje o jego odwołaniu. Wczoraj wieczorem w powiecie łosickim motolotnia runęła na pole zaraz po starcie.
4: 58-letni motolotniarz został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala.
3: Mówi Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Więcej o wypadku na sk.pl.
5: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: Ależ przypominajka, ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i Dance Halla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł. 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Radio SK. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 50% taniej, tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Daniela Radziejska, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha, I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning, Westce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tu się opłaca.
9: Trwa super start tygodnia. Do środy polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
10: Topas, tu robię zakupy. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAC za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To co, Angela? Idziemy na rower?
14: Ale mój stary już nie daje rady.
13: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
14: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
13: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja.

0: Czy karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce, Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Tu się opłaca.
3: Łapsity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix Smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Monika Półbratek. Jadąc przez Siedlce wciąż napotkacie utrudnienia na ulicy Monte Cassino. Nadal trzeba tam korzystać z wyznaczonych objazdów. W Siedlcach i okolicach jest dziś ciepło. Po południu termometry wskażą ponad 20 stopni. Ciśnienie jest wysokie.
11: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
12: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
11: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów - Małopolski - Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
13: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
11: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
14: SK Siedlce News.
10: Monika Połubratek. Dziś święto Uniwersytetu w Siedlcach. Z tej okazji w budynku uczelni przy ulicy Żytniej o 11 rozpoczną się oficjalne uroczystości. Szykują się duże inwestycje w gminie Mokobody. Samorząd otrzymał dotację na budowę hali sportowej w Niwiskach, a to nie wszystko.
2: Na budowę oświetlenia w 5 miejscowościach 75 tysięcy, doposażenie

0: Wyposażenie ochotników, niezbędny sprzęt, 50 tysięcy.
1: Mówi wójt Dorota Dmowska-Paczuska. Projekty zostały dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego.
2: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie, na przykład, Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Witold Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz rurę pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo, trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tu się opłaca.
4: Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, tu robię zakupy.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowy.

0: do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny

0: nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
1: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Zomba,

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Shauna Paula i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę, później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Już od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii

0: miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. To się opłaca. Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
11: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction Warszawska 66 Siedlce.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: I po reklamie.
17: Sponsor.

0: Minający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
1: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
0: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
2: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Werduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem żołnierze!
0: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańska. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.

0: Monika Półbratek. W Uniwersytecie w Siedlcach rozpoczynają się właśnie uroczyste obchody Święta Uczelni. W programie przewidziano promocje habilitacyjne i doktorskie oraz wręczenie medali i wyróżnień zasłużonym pracownikom i partnerom uczelni. Wczoraj decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego profesor Mirosław Minkina został zawieszony w obowiązkach, więc nie może uczestniczyć w uroczystościach w charakterze rektora. Więcej o tym na sk.pl. Jutro Marek Budzisz odwiedzi Muzeum Regionalne w Siedlcach. Spotkanie z nim rozpocznie się o 18:00.
1: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michu Sepkowski. Witajcie, gramy!

Česká šedlice.

0: Cancer Fighters, tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters albo mogę ja wysłać w NS-kowym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tu się opłaca.
7: Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
8: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacja, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby,

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To się opłaca.
10: Łapsity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
8: Topaz, tu robię zakupy.
11: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta

0: komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
4: I po reklamie.
5: Monika Półbratek. W Siedlcach 19-20 stopni, a będzie jeszcze trochę cieplej. Ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali na barometrach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na ulicach Artyleryjskiej i Monte Cassino w związku z prowadzonymi tam robotami. Bądźcie ostrożni.
6: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa-Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
7: Polak-Węgier, dwa bratanki.
6: Zaznaczył premier Peter Madger i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
8: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Nie zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katie Lewęsierska po tej stronie. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Jesteś super.
8: Tak super, super?
9: Najbardziej super.
8: Ale tak super jak ceny Suzuki?
9: No, aż tak, to nie.
10: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
11: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK, tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tu się opłaca. Już od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz profesjonalnej opieki dla twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

potrzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba Jazzy Can't Deny It, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. I jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: To się opłaca.
4: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu

0: łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
3: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa. Salonu masaży orientalnych. Galeria Siedlce, pierwsze piętro. www.orientalspa.com.pl.
9: Monika Półbratek. W Siedlcach i okolicach około 20 stopni, czyli dość ciepło, choć w prognozach na dzisiejsze popołudnie w naszej części regionu są przelotne opady deszczu. Kierowcy wciąż muszą uważać na ulicy Artyleryjskiej w Siedlcach, gdzie trwa remont gazociągu.
8: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa. Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend

0: Uważać na ulicy Artyleryjskiej w Siedlcach, gdzie trwa remont gazociągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa. Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
3: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
4: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
5: położy.
4: To są paznokcie, widzisz?
5: A to świeże, to z wczoraj.
4: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
2: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
6: SK Siedlce News.
0: Monika Półbratek. Wczorajsze zawieszenie w obowiązkach rektora Uniwersytetu w Siedlcach profesora Mirosława Minkiny wciąż budzi kontrowersje. Przypomnę, że minister nauki i szkolnictwa wyższego wystąpił do uczelnianego kolegium elektorów UWS z wnioskiem o odwołanie rektora. Dziś jednak warto skupić się na ważnym dla społeczności akademickiej trwającym właśnie święcie uczelni.
7: To szczególny dzień dla osób odbierających akty nadania stopni naukowych, doktorów habilitowanych.
0: Mówi rzecznik Beata Gałek. Doceniono też osoby zasłużone dla uczelni.
8: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają, można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać i ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Stosowanie obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
0: Już od czwartku kawa Jakobs Crema i Gromad Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
7: I po reklamie.
1: Esko.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i serce. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie, no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji autopromocja.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu się opłaca.
7: Fast Super Start tygodnia. Do środy. Polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: I po reklamie.

Dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix Smaków w supercenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP

0: ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Monika Półbratek. Na fragmentach ulic Artyleryjskiej i Monte Cassino wciąż prowadzone są roboty, które powodują utrudnienia. Bądźcie tam ostrożni. W Siedlcach i okolicach 1020 hektopaskali na barometrach, czyli ciśnienie wysokie, a termometry wskazują teraz 21 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
14: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
13: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu. Zaciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
15: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
16: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
15: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
13: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16.30.
17: SK Siedlce. Na czasie.
12: Monika Półbratek. Już w sobotę w Uczelnianym Ośrodku Kultury w Siedlcach odbędzie się UWS-Kon, konwent miłośników fantastyki.
18: Mamy już zapewnionego gościa konwentu. To pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk.
12: Mówi Grzegorz Czapski ze Stowarzyszenia Biały Kruk, które

0: współorganizuje konwent. Potrwa on w sobotę od 10 do 23. Aktywnie wypocząć możecie w Parku Trampolin w Siedlcach. Chcecie wejściówkę do Jump Out? Napiszcie nam na messengerze strony SK Siedlce News na Facebooku, do kogo ma trafić.
1: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2 minuty po 14, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy. Głosówki na SK w messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: naprawdę, w lusie tego słuchałam. Don't want your love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
5: Pobierz apkę Radia SK
4: i zgłoś się za darmo!
6: Autopromocja. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis, a polskie pomidory malinowe 52% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy.

0: Wrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek

0: klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar, niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Już od czwartku kawa Jakobs Crema i Gromad Gold od 200 do 220 gramów aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Topaz, tu robię zakupy.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilet.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.

0: tych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania

0: W inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Esko.

8 godzin pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tu się opłaca.
7: Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Sprawdź to sam, czy Kiga odkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, salonu masaży orientalnych, Galeria Siedlce, pierwsze piętro. www.orientalspa.com.pl.
2: Monika Półbratek. Przypomnę, że fragment ulicy Monte Cassino w Siedlcach jeszcze do 25 maja będzie nieprzejezdny w związku z prowadzonymi tam pracami drogowymi. W Siedlcach i okolicach 21 stopni. Ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali.
23: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
24: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
2: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Opozycji Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
0: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
1: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
3: PiS i PO jedno zło.
4: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
2: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika m.in.
21: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
2: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
25: SK Siedlce News.
26: Monika Półbratek. Sygnaliści nie kryją zadowolenia z zawieszenia rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Profesor Mirosław Minkina został zawieszony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego ponad rok po nagłośnieniu afery na siedleckiej uczelni, gdy oskarżono go o mobbing, korupcję i wysyłanie nieprzyzwoitych wiadomości do podwładnych.
27: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja.
26: Mówi profesor Barbara Biesiada-Drzazga. Profesor Minkina może zostać odwołany ze stanowiska. Zapowiada, że zaskarży decyzję ministra o zawieszeniu go do sądu administracyjnego.
28: Wrzuć na luz.
29: W Radiu SK.
30: 2:00 PM w Esce i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie 2 dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, Noi Fukaj, Zbito, Vito Bambino nawet. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Dzień. Mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem. Nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak. Można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na eskowym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna... I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Trwa super start tygodnia. Do środy. Polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jesteś super.
9: Tak super, super?
8: Najbardziej super.
9: Ale tak super jak ceny Suzuki?
8: No... aż tak, to nie.
10: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
11: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
12: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Już kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna sprawa, Pawełku, dostali bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może... Możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie. Nie wiem, co zrobić. A ty...
0: Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: Tłogot hitów na antenie Radia SK, Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
0: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
1: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
0: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
1: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
2: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
1: Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
0: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
1: Spadł świeży puszek.
0: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Tu się opłaca. Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: programów tylko 23,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój

0: lodówki. Teraz lody Grycan 500 ml, miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój

0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99.

0: wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz profesjonalnej opieki dla twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Monika Półbratek. Jedna popołudniowa kawa nie powinna zaszkodzić, ale w większej ilości kofeiny raczej nie są dziś wskazane. W Siedlcach i okolicach ciśnienie jest wysokie. Na barometrach 1020 hektopaskali. Termometry wskazują 21 stopni.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
9: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
8: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
10: Fasolka 60 zł.
11: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
10: Kupujecie nowaliki?
12: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
13: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
14: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
8: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
15: SK Siedlce News.
7: Monika Półbratek. Będą duże inwestycje w gminie Mokobody. Samorząd dostał dofinansowanie do budowy hali sportowej w Niwiskach i inne dotacje.
16: Na budowę oświetlenia w 5 miejscowościach 75 tysięcy, doposażenie ochotników, niezbędny sprzęt 50 tysięcy.
7: Mówi wójt Dorota Dmowska-Paczuska. Projekty zostały dofinansowane z budżetu Mazowsza. Prezydent Polski Karol Nawrocki odwiedzi powiat sokołowski. Spotka się z mieszkańcami w piątek o 17.30 przy nowym przedszkolu w Bielanach Jarosławach.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
3: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
11: I dwie nowaliki witają was w Esce.
3: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
11: I Pawełek, dzień dobry.
3: Przestań mnie rozśmieszać. Radio.

0: miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: Tu się opłaca.
9: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix Smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
10: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
3: Esko.

0: Paula i od Szona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Szona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd. Czyli odlot ściśle tajny to taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! O to mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: Nad godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Cheek, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Trwa super start tygodnia. Do środy ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba!
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
8: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To się opłaca. Już od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy. Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, salonu masaży orientalnych, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.

0: www.tok.pl.
1: Nika pół, bratek. Na ulicy Artyleryjskiej w Siedlcach, na odcinku od Myśliwskiej do Obozowej, trwa remont gazociągu. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. W Siedlcach i okolicach jeszcze około 20 stopni. Na późne popołudnie i wieczór prognozowane są opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel Oriental Spa, Galeria Siedlce, pierwsze piętro.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
4: Nie da na wsi.
5: Merkel sort do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. To sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
3: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
7: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
3: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
8: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach będzie zarządzać nowym miejscem spotkań dla mieszkańców. Powstanie ono w budynku przy ulicy Dreszera 5.
9: Cieszymy się z tego, bo to będzie takie dobre miejsce właśnie do spotkań różnych pokoleń. Też, żeby dziadkowie mogli z wnuczkami przychodzić, ale też kto będzie chciał.
1: Mówi Dariusz Stopa, zastępca prezydenta Siedlec. Na dostosowanie do tego celu budynku samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych dotacji z budżetu Mazowsza. Jutro o 18:00 Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Markiem Budziszem.
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: W Radiu
12: ESK. Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00 za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Suga Babes. A jak Suga Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
13: i Pawełek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: About You Now.
1: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze? Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wiesz jak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wie, że już ma wolne.
1: Mareczku. No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji.

0: Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
1: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
0: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment, Farruko.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Fast Super Start tygodnia. Do środy. Polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Kurpiowcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: I po reklamie.

0: Moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
1: Elegancko.
0: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
1: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
0: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
1: No tak, a co? Pić, jeść, spać, mamy taki tekst na skarpetkach.
0: Dobrze, niech będzie, ja już zaczynam składać ten bukiet, wstążkę też szykuję.
1: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że...

0: w remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie, tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tu się opłaca.
11: Już od czwartku kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
12: Topas, tu robię zakupy.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition

Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition do

0: Lodygrycki. Teraz Lodygrycan 500 ml miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Unika półbratek. Zdaniem synoptyków nad naszym regionem wieczorem i w nocy mogą się pojawić opady deszczu. Ciśnienie jest wysokie, wynosi 1020 hektopaskali. Na termometrach jeszcze około 20 stopni. Jutro ma być nawet cieplej niż dziś, do 23 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego.

0: odwołania rektora.
1: Kolegium jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany.
0: Mówi dr Marcin Chrząścik. Tymczasem profesor Minkina planuje zaskarżenie decyzji ministra w sprawie zawieszenia.
2: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę. Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G, bardzo mnie rozbawiła, muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvi i Remi, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. I zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie było.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Margaret Wim Presto w Radiu SK Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości, chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii, albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tu się opłaca.
10: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
11: Topaz, tu robię zakupy. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
16: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
15: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już od czwartku kawa jakość Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sprawdź to sam. Czeki dał. Tkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
5: Topas, tu robię zakupy.
18: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
23: Siedlce na czasie.
24: Monika Półbratek. W Uczelnianym Ośrodku Kultury UWS odbędzie się konwent miłośników fantastyki UWS-Kon. Wydarzenie już w sobotę 23 maja.
25: Mamy już zapewnionego gościa konwentu. Jest to pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk.
24: Mówi Grzegorz Czapski ze Stowarzyszenia Biały Kruk, które współorganizuje konwent. UWS-Kon potrwa w sobotę od 10 do 23 w siedzibie UOK. Wstęp wolny.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
26: Muzyką się żyje.
27: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Wajcior, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. A zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
28: Imprezka.
29: Imprezka. Imprezka.

Meksyku, była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One, za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna. A napisała, no, sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Już od czwartku kawa jakość krema i gromad Gold od 200 do 220 gramów aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
5: Topaz, tu robię zakupy. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bosaj Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie.
0: Historia Justyny rozbawi.
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie.

słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: To się opłaca.
4: Kwas Super Start tygodnia. Do środy. Polska kapusta pekińska aż 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A wszystkie jaja aż 50% taniej na drugie opakowanie.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
15: Siedlce na czasie.
16: Monika Półbratek. Na kolację w ciemności zaprasza kulinarne poddasze w Siedlcach. O szczegółach Michał Matlengiewicz.
17: Zostajemy wprowadzeni do bardzo ciemnego pomieszczenia i tam podczas serwowania 5 dań przez prawie 1,5 godziny otrzymujecie eksplozję smaków, gdzie kucharz potem z wami wszystko omawia, co jedliście, a trzeba wszystko oczywiście zapamiętać. No i dodatkowo jeszcze w trakcie jest taki mini spektakl, gdzie będzie pełno śmiechu, tak więc zapraszamy serdecznie.
16: A wydarzenie już 24 maja.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną millennialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle.

ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. My imprezkujemy dalej albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faithless. A za chwilę przydadzą się wam smartfony.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej. A teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No to można robić. No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją.
2: No,

0: A?
1: No to można robić. No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: Bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: SK. Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Już od czwartku kapsułki do zmywarki Finish Quantum 35 sztuk, 1 plus 1 gratis. A polskie pomidory malinowe 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Cena przed obniżką 16,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
15: Siedlce na czasie.
16: Monika Półbratek. Siedleckie Kino w ramach cyklu Helios Sport zaprasza do oglądania piłkarskich zmagań w kinowej sali.
17: To oferta dla miłośników sportu, którzy cenią sobie połączenie emocji towarzyszących oglądaniu zmagań sportowców oraz magii sali kinowej. Serdecznie zapraszamy na finał Ligi Mistrzów UEFA. Niezapomniane emocje gwarantowane.
16: Zachęca Monika Baszkiewicz, kierownik kina. Finał już 30 maja o 17.45.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl

keep watching. Radio S. Radio S.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, pora na magazyn lokalny Eski Siedlce. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty dotyczące m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
2: Profesor doktor habilitowana Barbara Wiesiana-Brzeska. Na dzisiejszy dzień jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, to zależy w większości od naszej społeczności akademickiej. Wierzę, że elektorzy, którzy będą oddawać swój głos, zrobią pierwszy, ale najważniejszy krok w kierunku odwołania decyzji i naprawy naszego wizerunku. Ja powiem tak, szkody są ogromne. To znaczy przez cały rok ze strony innych uniwersytetów, innych uczelni mieliśmy ogromne wsparcie. Dziękuję tym osobom, dziękuję mediom, dziękuję politykom za wsparcie. Natomiast zaczęliśmy odbierać ja osobiście telefony po decyzji Rady Uczelni, która stanęła murem za panem Minkiną oraz po decyzji Senatu, która odrzuciła możliwość odwołania pana rektora. Dlatego też obawiam się, że jeżeli decyzja elektorów nie będzie właściwie zgodna z sugestią pana ministra, to reperkusje będą bardzo duże. Będziemy postrzegani jako społeczność, która nie potrafi się oczyścić i toleruje zachowania niegodne społeczności akademickiej. To się oczywiście będzie wiązało i z naborem, i z opiniami o naszych absolwentach, o naszych studentach, ale myślę też, że z powoływaniem nas do gremiów naukowych, krajowych i zagranicznych, z powoływaniem nas na recenzentów, na nasze stopnie, tytuły naukowe. Także myślę, że stoimy w bardzo ważnym momencie dla Uniwersytetu. A wiem, że nie będzie to proste, ponieważ ostatnie oświadczenie pana rektora, pana Minkiny, pokazuje, że twardo trzyma się swojego fotela. Oczywiście cieszymy się z sytuacji, jaka jest dzisiaj i wczoraj, i dzisiaj świętujemy. Natomiast jeszcze przed nami daleka droga. Ale wszystko w tej chwili jest już w rękach naszej społeczności akademickiej. Jeżeli potrafimy zachować się godnie, to era pana Minkiny skończy się. A to był wybór od samego początku nietrafny dla uczelni.
3: Dr Marcin Krząścik, Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych. W końcu dostaliśmy jakieś światełko w tunelu po serii obietnic, po serii spotkań. Natomiast czy ta decyzja jest satysfakcjonująca? W pewnym sensie tak. Z drugiej strony jednak musimy spojrzeć na nią w kontekście tego, że dzisiaj scedowano tą decyzję na kolegium elektorów, a ja podkreślam to od początku całego postępowania, że kolegium elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany, w sposób, kiedy zaoferowano szereg korzyści członkom tego kolegium, więc żeby zebrać dzisiaj 2/3 z tych osób do podjęcia decyzji o odwołaniu, uważam, że jest to niemożliwe. Uważam, że decyzja ministra będzie mimo wszystko odwołująca rektora. Natomiast ja nie liczyłbym dzisiaj na kolegium elektorów, bo ja znam tych ludzi. To był jeden z najtrudniejszych z lat ostatnich, zarówno dla uczelni, jak i dla jej studentów, jak i dla kadry. Mówiąc kolokwialnie, była to taka szarpanina pomiędzy osobą, która już ewidentnie powinna dać

0: dawno odejść z tego stanowiska. Naprawdę wszystkie dowody wskazują na to, że rektor popełnił te czyny i być może te postępowania trwają dlatego tyle czasu, ponieważ tego materiału jest naprawdę bardzo dużo, a z tego, co ja wiem i zauważyłem jako uczestnik tych postępowań, sposób, w jaki próbuje bronić się przed tymi zarzutami, to jest odkręcanie kota ogonem. Rektor próbuje wskazać tutaj na konflikt pracowniczy, a nie na jego winę, co jest karygodne, ponieważ mamy tu do czynienia z kompletną asymetrią sił władzy. Tu nie ma konfliktu pomiędzy uczelnią i pracownikami. Mamy tutaj po prostu złego szefa i biedny Uniwersytet w Siedlcach. Ja rozumiem, że jak otrzymał decyzję o zawieszeniu, to na chwilkę zamroczyło pana rektora w jakiś sposób, no i w przypływie jakichś niezidentyfikowanych emocji, dryfując gdzieś na jakiejś orbicie, wydał obraźliwe dla pana ministra i społeczności akademickiej oświadczenie.
1: Jak funkcjonuje Uniwersytet w Siedlcach po zawieszeniu rektora, mówi rzecznik prasowy uczelni dr Beata Gałek.
2: Uczelnia realizuje działania przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami pana ministra, to uczelnia na kolegium elektorów będzie podejmować suwerenną decyzję w sprawie odwołania rektora. W ciągu 30 dni, bo taki jest termin wskazany przez pana ministra, jest to suwerenna decyzja uczelnianego kolegium elektorów. Do tego czasu obowiązki rektora wykonuje zgodnie ze statutem prorektor do spraw nauki profesor Zbigniew Karczmarzyk. My zapewniamy, że zarówno proces dydaktyczny, jak i działalność naukowa przebiegają w sposób niezakłócony i niezmiennie. Niezmiennie naszym priorytetem władz uczelni jest troska o jego rozwój i dobro wspólne studentów, doktorantów i pracowników.
3: SK Siedlce.
1: Przeszkolili już setki osób z branży elektrycznej, a to dopiero początek. Siedleckie Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 obchodzi pierwsze urodziny.
4: Małgorzata Szymaniuk-Kruk, dyrektor Centrum Kształcenia Branżowego w Siedlcach.
5: Pani dyrektor, branżowe centrum ma rok, aż trudno w to uwierzyć, bo wydaje się, że to przed chwilą dosłownie było oficjalnie otwierane. No i warto ten rok podsumować, bo mnóstwo się działo.
4: To prawda, rok minął bardzo szybko. Dzisiaj świętujemy to. Konferencja upowszechniająca to, co nam udało się zrobić, ale też właśnie czas ewaluacji. Podsumowujemy setki osób, które ukończyły szkolenia, podwyższyły swoje kwalifikacje, kompetencje, otrzymały certyfikaty uznawane w branży elektroenergetycznej, certyfikaty nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Na najbliższe 5 lat wszyscy ci, którzy złożyli egzaminy, otrzymali je, mogą bezpiecznie wykonywać czy pracować w branży elektroenergetycznej.
5: Kto się szkoli w branżowym centrum w Siedlcach? To są przede wszystkim mieszkańcy regionu, czy jednak pojawiają się tutaj osoby z różnych części kraju?
4: Nasze BCU jest otwarte na całą Polskę, dlatego też mamy kursantów, czyli tych, którzy ukończyli z całej Polski, ale bardzo, bardzo duże zainteresowanie mamy z całego regionu, czyli osoby, które zobaczyły, że jednak te dokumenty zdobyte, certyfikaty, zaświadczenia zdobyte w Branżowym Centrum Umiejętności są ważne i uznawane na rynku, więc również okolica, Polska, wszyscy, którzy już dowiedzieli się o naszym BCU, przybywają do nas. No i muszę przyznać, że od lipca mamy już finansowanie, więc od lipca ruszamy z kolejnymi ofertami świeżutkimi na najbliższe, chociaż pół roku.
5: No właśnie, to o te plany trzeba zapytać, bo ten rok tak szybciutko podsumowałyśmy, więc co ma BCU w planach? Jakie kursy, do kogo skierowane?
4: W najbliższym czasie będziemy przygotowywać ofertę skierowaną dla szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej. Zresztą dzisiejsza konferencja pokazuje, że wspierają nas bardzo przedsiębiorcy i wiedzą, że jesteśmy dla nich wsparciem i już myślę po drodze partnerem. Ale nowością jest chyba trochę to, że otwieramy się na szkoły podstawowe, na przedszkola, na doradztwo zawodowe, na upowszechnianie kształcenia zawodowego. No i świetne jest to, że młodzież ze szkół podstawowych przychodzi do nas, do Branżowego Centrum Umiejętności na doradztwo zawodowe, ale już planujemy z dyrektorami szkół podstawowych kolejne działania, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, no i szkolenia, certyfikaty, wsparcie tych, którym potrzeba i przedsiębiorcy, którzy mają czuć się zaopiekowani. Uważam, że pomysł Branżowego Centrum

0: współpracujemy ze sobą, powstają sieci, no naprawdę niesamowita współpraca i czego sobie i wszystkim na dalsze lata życzę.
1: Chyba trochę odczarowujecie też to kształcenie zawodowe, bo jeszcze tych kilkanaście lat temu w ogóle szkoły techniczne i wszelkie kursy doskonalące gdzieś tam te umiejętności techniczne, no były tak nie do końca doceniane. Teraz w końcu to szkolnictwo zawodowe chyba jest na tym właściwym dla siebie miejscu.
0: Bardzo nas to cieszy, bo widzimy, że młodzież chce, że młodzież ma pasję, młodzież przychodzi z pomysłami. No mogę poszczycić się, że wśród laureatów Olimpiady Ogólnopolskiej, którą organizowało Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 w Siecach w dziedzinie elektryki we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, jest uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, więc w 19 najlepszych w Polsce znalazł się nasz uczeń, czyli nasz ten, który również kształcenie praktyczne odbywa w Centrum Kształcenia Branżowego, ale widzimy, co się dzieje. Kolejna olimpiada organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Elektromechatron, tam mamy laureata z Siedlec. No, cieszymy się bardzo, że kolejne konkursy młodzież wygrywa, tworzy, ale też co nas bardzo cieszy i oni też wiedzą, że oni mają przychodzić i mówić, czego potrzebują. Siadamy wspólnie do stołu z przedsiębiorcami, siadamy z nauczycielami. Ja ogromnie z tego miejsca dziękuję całemu mojemu zespołowi, bo to był bardzo trudny rok. Dziękuję organowi prowadzącemu, koordynatorowi w Urzędzie Miasta, pani

0: osób, które wspierały ten projekt i bardzo, bardzo w niego wierzyły. Myślę, że to jest ten czas też na ogromne podziękowania.
1: No i ostatnia rzecz. Czego Wam życzyć na te kolejne lata?
0: To poprosimy w takim razie potrzeby rynku, którą będziemy mogli spełnić.
2: Tomasz Chopunowicz, prezydent Siedlec.
1: Dzisiaj pierwsze urodziny BCU. To chyba powód do dumy dla miasta.
2: Dla nas każda inwestycja w szkolnictwo, zwłaszcza w szkolnictwo zawodowe, jest powodem do dumy. Mamy tutaj świetny przykład projektu, który już ma konkretne efekty. Już mamy konkretne grupy osób przygotowanych zawodowo w tych zawodach, które kształcimy w naszych branżowych centrach umiejętności. Niezwykle się z tego cieszymy. Ale trzeba też pochwalić się, że miasto realizuje bardzo wiele projektów dofinansowanych, wspierających szkolnictwo zawodowe, bo jesteśmy przecież też w trakcie realizacji dużego unijnego projektu na prawie 7 milionów złotych doposażających nasze pracownie zawodowe w szkołach, więc dużo dobrego się w szkolnictwie zawodowym siedleckim dzieje.
1: Siedlce chyba też zyskują no właśnie takie miano centrum regionu, gdzie można się kształcić w różnych zawodach. Tutaj pani dyrektor BCU mówiła, że przyjeżdża tutaj do nas cały region, ale i z całej Polski tak naprawdę ludzie przyjeżdżają, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
2: Mamy bardzo bogatą ofertę kształcenia, jeżeli chodzi o szkoły branżowe, zawodowe, szkoły ponadpodstawowe. Wychodzimy z tą ofertą do całego regionu. I to prawda, jako stolica miasta, jako Siedlce, jako stolica subregionu, całego subregionu mamy tę ambicję, żeby przygotowywać zawodowo młodzież w różnych obszarach i młodzież z całego regionu. Jesteśmy centrum gospodarczym całego subregionu, więc te potrzeby zawodowe, o których też dzisiaj na konferencji będziemy rozmawiali, są olbrzymie. Przedsiębiorcy szukają pracowników, już przygotowanych do pełnienia określonych funkcji. My takich ludzi przygotowujemy.
3: SK Siedlce.
4: 20 uczniów zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach, czyli popularnego ekonomika, odbyło dwutygodniowe staże zawodowe w portugalskiej Bradze.
5: Nazywamy się Zosia Wójcik i Maja Wilczyńska. Jesteśmy uczennicami siedleckiego ekonomika. Uczymy się w zawodzie technik reklamy. Wraz z 20-osobową grupą uczniów wzięłyśmy udział w projekcie zagranicznych praktyk zawodowych w ramach akredytacji Erasmusa, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu wyjechaliśmy na dwutygodniowy staż do Portugalii, do miasta Braga. W projekcie uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Praktyki odbyliśmy m.in. w agencjach reklamowych, drukarniach, sklepach elektronicznych oraz sklepach spożywczych. Podczas stażu zdobyliśmy nowe doświadczenia zawodowe, rozwijaliśmy umiejętności językowe oraz poznawaliśmy portugalską kulturę i codzienne życie.
6: Udział w projekcie staży zagranicznych był dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Dzięki niemu zdobyliśmy nowe umiejętności zawodowe, językowe, większą pewność siebie oraz poznawaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Mieliśmy możliwość poznawania kultury, historii i najpiękniejszych miejsc tego kraju. W czasie wolnym zwiedzaliśmy Bragę. Miasto zachwyciło nas klimatycznymi uliczkami, zabytkowymi budynkami i wyjątkową atmosferą. Szczególne wrażenie zrobiło na nas sanktuarium Bom Jesus do Monte ze słynnymi schodami i wzgórze Sameiro, skąd mogliśmy podziwiać piękne widoki na okolice. Jednak najbardziej zaskoczyła nas otwartość Portugalczyków i ich wyrozumiałość. Pomimo bariery językowej, każda ze spotkanych osób na ulicy była zawsze uśmiechnięta i pomocna. Pozwoliło to nam na poprawienie swoich umiejętności mowy w języku angielskim i wzbogacenie słownictwa.
3: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
3: Eska Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny Sejmiku Mazowieckiego. Niemieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
7: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka

0: programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
1: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku. Wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
2: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy,

0: o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności. Więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
1: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
2: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z

0: gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
1: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z

0: poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy. Natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa i to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie za biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas, organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
1: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa,

0: to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsze dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
1: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przywiózł sprzęt, może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się też, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
0: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
2: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Polski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które pokazują, już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Złuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To jest to,

0: Są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
1: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
2: SK Siedlce.
3: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
4: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
5: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com może znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów ekonomika.
6: No to teraz porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
7: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową, Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
5: Wiktoria Szczurowska.
6: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
5: No, ostatnio mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy, moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć. Jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no, lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak. Dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
6: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
5: No, przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili, i no, nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
6: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
5: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
6: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
5: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
6: Dużo czasu poświęcasz na program Siedlce, nie koliduj.

0: Czuję to na przykład ze szkołą?
1: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
0: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
2: Miałam praktyki w Tech Media, skąd znam Anię Dyńkę, i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program. I bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
0: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
2: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
0: A czy współpraca z programem Siedlce daje ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
2: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
3: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
0: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
3: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
0: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
3: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?